0: Morning Mombasa 100.3.
1: Magimume sasur yemoen ge matisas ki anangochi nikitoret en kasarta age amu imuch imokchige toretonotok agot eng betusiek chemite eng tai. Kiboisie kalewenoni asikibwotyi biik agobo kamanutiet nebo kobwat agobo betusiek chebwone eng tai.
0: Mombasa 100.3.